oporio raita. Jugota paita, paita, paita, paita, paita. Juu! Gota fajta! Sudba kleta jednaka je bio gospodin druga.

Rasa mocna, to jest ich hier. Kojot kosta, ludzkość ciężka, zlobna, kiwna, ljubomorna, negatywna. Nie mu mrznia, krivi lik.